Buen Night. Amule, amule, amule. Wai finga ni la ken, kinto finga chaliwa. Pela finga chaliwa nai, pela finga chaliwa nai.